0: Duże! Akce!
1: A jednak są gdzieś prowsiekny mimonie!
2: Daj fuku!
1: Zahraj si na Europie 2 o Enio Niunio Mimoniackiej merch, a Oli z Dijokina!
0: Perfekcji!
1: A przyszli týden vyraž na Mimoni a Monstra. Ekskluzivitane z Europą 2.